głosy gorzko przelane. Intencje nie napełnią brzucha, a płód nie zniknie sam z siebie.

0: temat. Podpiszę, to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Dziś najpierw.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Radio Centrum.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Zaczynamy mocno, bo od kawałka o reptilianinach, można powiedzieć. Reptilia od The Strokes za nami. Pozdrawiam wszystkich fanów programu Starożytni Kosmici. No i można powiedzieć puk puk, kto tam, Radio Centrum oraz Jakub Gres. No i też audycja Głowa do Góry. Bierzemy się za naszą pobudkę wtorek 28 lipca. No i co tu mogę więcej dodać? Już teraz w naszych głośnikach The Rolling Stones i You Know I'm No Good.

Mamy prawie 14 minut po godzinie 7. Zaczynamy z wysokiego C. A co będzie dalej? No, nawiązując do tytułu tego kawałka, No One Knows, Queens of the Stone Age za nami. Ja sobie oczywiście żartuję, dobrze wiem, co dalej będzie, bo drodzy słuchacze, mam bardzo ważną informację dla naszych kierowców, a mianowicie informację o tym, że zablokowana jest droga S17 w Żerdzi w kierunku Warszawy. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana, no i utrudnienia mogą potrwać mniej więcej do około godziny 9, 10. Ja przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515 515 982 i do tych informacji wrócimy za niecałe 15 minut.

Ciężki, ale jednocześnie posępny numer. Black Vultures od zespołu Hailstorm za nami, 22 minuty po godzinie 7 teraz aktualnie, więc i też ruszamy z naszym przeglądem prasy. Prasóweczka, co takiego się dzieje? No to zaczynamy od informacji zdecydowanie sprzecznej z tą właśnie posępnością do tego poprzedniego kawałka. Kurier Lubelski, czytamy: pani Jadwiga z Zamościa skończyła 100 lat. Jest mamą, babcią i prababcią. Bliscy podkreślają, że pani Jadwiga zawsze była i jest osobą łagodną, spokojną, dobrą, serdeczną oraz ogromnie pracowitą. Jeszcze 2 lata temu, gdy stan zdrowia jej na to pozwalał, uwielbiała pracować w ogrodzie. Humor nadal jej dopisuje, a 25 lipca obchodziła swoje właśnie 100. urodziny. Mamy 28, to może tak powiem, że lepiej późno niż wcale. Życzymy 200 lat już. Więcej informacji na ten jakże świetny temat znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego. A co dla nas przygotował Dziennik Wschodni? Dziennik Wschodni pisze o hajsie, można powiedzieć. Blisko 287,5 miliona złotych na drogi w województwie lubelskim. Ruszył nabór wniosków. Samorządy z województwa lubelskiego mogą już ubiegać się o dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 rok. Do podziału jest, tak jak wspominałem, blisko 287,5 miliona złotych, czyli więcej niż w poprzednich latach. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. Do prasówki kolejnej powrócimy po godzinie 9.20, na którą już teraz Was zapraszam, a teraz pora na Letniaczek. Mariana, czyli kawałek zespołu The Royston Club.

0: Mamy już na zegarach w 7:30, ruszamy w drogę, można powiedzieć, przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy, co takiego się wyrabia na ulicach naszego miasta. No, największe problemy z przejazdem na ten moment na 100% napotkacie w Alei Kraśnickiej, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z Bohaterów Monte Cassino, jak i również o drogę w stronę Ronda Krwiodawców. No i z Ronda Krwiodawców w stronę Alei Racławickich i następnie w stronę Krakowskiego Przedmieścia, tam również napotkacie problemy z przejazdem. Podobnie sytuacja ma się w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, na ulicy Wolskiej w każdą stronę, no i też na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz ruszamy z prognozą pogody, a ta jest dosyć przyjemna, muszę przyznać. 15 stopni Celsjusza za naszymi oknami, po południu temperatura wzrośnie do okolic 20, słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście!

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.

klasyk przez wielkie K. Kto się nie zgadza, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zamki na piasku od Lady Punk. Jeszcze na chwilę w naszych głośnikach. No i Lady Punk i Jan Borysewicz zagrali w zamku, ale nie na piasku, tylko w zamku w Ćmielowie, gdyż przypominam o tym, że niedawno, konkretnie 25 lipca w Ćmielowie, w Stratocaster Castle, odbył się właśnie wspomniany wcześniej festiwal Małe Święto Polskiej Gitary, gdzie i kiedy mogli się popisać nie tylko weterani muzyki rockowej, ale i również młodzi artyści. No i jak się okazuje ze wszystkich praktycznie relacji, festiwal okazał się naprawdę sporym sukcesem. I ze sceny, i w kuluarach padały sugestie, że owa impreza może przekształcić się w imprezę cykliczną. I trzymamy kciuki za to, bo im więcej takich wydarzeń w naszym kraju, tym na pewno lepiej.

13 minut do godziny 8, a za nami Blink-182, What's My Age Again? No, tego nie będę może mówił, ale pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy w dowolnym wieku. A przy pozdrawianiu, no to drodzy słuchacze, dziś mamy oczywiście 28 lipca, wtorek, i do grupy zacnej, solenizantów, czyli osób, które obchodzą dziś swoje imieniny, należy Wiktor, Tymon oraz Maciej. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, żeby ten poranek zleciał wam też jak najlepiej, no i też żebyście słuchali nas jak najdłużej. No i teraz posłuchamy sobie też klasyka Blue Oyster Cult i Don't Fear the Reaper.

gdyby opisać ten numer jednym słowem, to byłoby słowo szorstkie. Mirror My Melody, czyli Nancy and the Jam Fancies na 982 FM. Powoli zbliżamy się do godziny 8, to ja powiem o sytuacji związanej z kierowcą z naszego miasta, z wczoraj dosłownie. A mianowicie pewien kierowca, który kierował, nomen omen, Toyotą czerwoną, manewrując przed budynkiem, najprawdopodobniej pomylił pedały hamulca z gazem. No i auto zamiast zwolnić, gwałtownie ruszyło do przodu, uderzając prosto w drzwi baru. Do zdarzenia doszło, no tak jak mówiłem, w poniedziałek, wczoraj na ulicy Godebskiego, chociaż pojawiła się też teoria, że może owy kierowca uznał, że był to bar drive-thru.

Keith Wallen, a tytuł utworu to Dream Away. Akurat jest taka pora, nawiązując do tytułu kawałka, że wypadałoby już się wybudzić, rzucić ten sen gdzieś tam, ale nie zapominać o marzeniach. 4 minuty po godzinie 8. Jakub Gres z tej strony, to jest druga część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. A ja mam wielką nadzieję, że sporej części was wymarzył się kawałek Animal I Have Become od Three Days Grace, który możemy usłyszeć już teraz.

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Bon Jovi i Bad Medicine na 98.2 FM, czyli kawałek o tym, że sam Bon Jovi z kolegami raczej preferują mocniejsze lekarstwa niż paracetamol. 13 minut po godzinie 8. Taki żarcik mały, chociaż temat mamy dosyć, muszę przyznać, ciężki, ale o którym na pewno warto powiedzieć. Kierujemy się w stronę sztuki i fotografii. Jak zmienia się świat pod wpływem kryzysu klimatycznego i co możemy zrobić, aby przygotować się na przyszłość? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poszukać już niebawem podczas wystawy plenerowej, która nazywa się Down to Earth Climate Change and Climate Futures, która już 1 sierpnia o godzinie 16 zostanie otwarta w Galerii Saskiej w Lublinie. Ekspozycja przygotowana przez World Press Photo oraz Królestwo Niderlandów pokaże zarówno skalę zagrożeń, jak i działania ludzi, którzy próbują im przeciwdziałać. Mocny naprawdę temat, no i chyba warto zapoznać się zdecydowanie z tą wystawą. A następny utwór, wydaje mi się, że każdy już się z nim zapoznał przynajmniej kilka razy w swoim życiu. Small Town Boy i Paradise Lost już teraz.

ależ przyjemniaczek od Kings of Leon, czyli Wait For Me na 982 FM, 22 minuty po godzinie 8, a my nie mamy na nic co już czekać, bo mamy bardzo ważny temat do omówienia, a mianowicie o tym, że lubelscy łowcy głów ostatnio pochwalili się międzynarodową akcją w zwierzyńcu i zatrzymali 23-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Nakaz wystawiony przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa narkotykowe. No, lubelscy łowcy głów, można powiedzieć, że są górą, jak to mawiał Mariusz Pudzianowski, i jak najwięcej takich informacji potrzebujemy. Takie małe ogłoszenie z mojej strony, a teraz pora na lokomotywę z ogłoszenia, czyli Perfekt.

0: bajka za nami i kawałek Papa. No nie, no nie mówimy jeszcze Papa, dopiero dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji. 28 minut do godziny 9. Sprawdźmy sobie, no, czy też zafundujmy sobie dawkę informacji drogowych. Co się dzieje? No na początek Aleja Kraśnicka bez zmian. Na ten moment największe problemy tam napotkacie z przejazdem w stronę Bohaterów Monte Cassino, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. W Alejach Racławickich również napotkacie problemy z przejazdem w każdą stronę, tak szczerze powiedziawszy. Nad Bystrzycka tam napotkacie już mniejsze problemy z przejazdem w stronę Narutowicza. Wolska jest dalej cała zakorkowana w stronę Fabrycznej między innymi, albo Alei Józefa Piłsudskiego. Diamentowa, Krochmalna, Jana Pawła II też jest zakorkowana. No i na sam koniec Aleja Tysiąclecia, na której już trochę się uspokoiło, ale i tak możecie napotkać mniejsze problemy z przejazdem. Przypominam, możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz dawka na prognozę pogody. Za oknami słonecznie. Dalej mamy temperaturę w okolicach 16 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic 20-21. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
3: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

21 minut do godziny 9, a to oczywiście Judas Priest. You've got another thing coming na antenie Radia Centrum. Drodzy słuchacze, przypuszczam, że znajdzie się kilka osób, które dziś wyruszają w stronę stolicy, w stronę Warszawy. A dlaczego? No bo właśnie dziś na Torwarze zagrają właśnie wspomniani wcześniej Judas Priest. Życzymy wam oczywiście miłej zabawy, świetnej. No, zespół na pewno kapitalny, więc pewnie będziecie bawić się naprawdę świetnie. Ja tylko dodam, że oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście wysyłali do nas relacje z tego koncertu, jak było, jak się bawiliście. Oczywiście nasze media społecznościowe są otwarte, jak i również nasz numer 515-515-982. A o pozostałych koncertach powiemy sobie już za niecałe 3 minuty w ramach Imprezy FM.

0: Hej, cisza, ja i czas za nami, bo teraz już nie pora na żadną ciszę, tylko na imprezę FM w Akademickim Radiocentrum, czyli sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów w sierpniu. No to zaczynamy od naszego miasta. Fabryka Kultury Zgrzyt. 11 sierpnia o godzinie 19 odbędzie się koncert, który będzie niemałą gratką dla fanów power metalu, bo zagra dla nas formację Aylstorm oraz Metal De Facto. Aylstorm to jest zespół ze Szkocji, który specjalizuje się oczywiście w power metalu, ale zanurzonym w tematyce piractwa, czy też tematyce pirackiej, morzu, szantach, no generalnie rzeczach związanych raczej z Czarnobrodem i XVIII wiekiem. To pierwsza sprawa, a druga, natomiast Metal De Facto, no to jest formacja, której przyświeca hasło Make Power Metal Great Again. Mocne hasło, zdecydowanie. I szykuje się nam też równie mocne wydarzenie. Więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja z Fabryki Kultury Zgrzyt, która odbędzie się 23 sierpnia, godzina 19, to właśnie wtedy i tam zagra dla nas formacja Soen. Soen to jest szwedzka grupa, która specjalizuje się w metalu progresywnym oraz metalu alternatywnym, więc jeżeli jesteście metalowcami alternatywnymi albo progresywnymi, no to co tu mogę więcej dodać? Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. No i na końcu mamy już gratkę poza naszym miastem 25 sierpnia oraz 26 sierpnia odpowiednio w Warszawie w klubie Progresja oraz w Krakowie w klubie Kwadrat zagra dla nas formacja Soulfly. No to jest zespół, który stoi od dekad właściwie na czele groove metalu. Formacja Maxa Cavalery przyjeżdża do naszego kraju i miejmy nadzieję, że pozmiata tymi koncertami. Więcej informacji na temat tych wydarzeń znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

Ciężko to wytłumaczyć, ale zespół, który gra tak melancholijną muzykę, pasuje jednak również na wakacje. The Smiths i kawałek The Queen is Dead na 982 FM. The Smiths, można też powiedzieć, że już są dead, ale taki mały żarcik kolejny, niesmaczny można powiedzieć, ale drodzy słuchacze, mam nadzieję, że mam tutaj kolekcjonerów muzyki i nie mówię tutaj o zbieraczach winyli ani żadnych CD-ków, tylko o zbieraczach listów. A o co chodzi? A mianowicie, niepublikowane wcześniej listy pisane przez Morrisseya w młodości zostaną wystawione na aukcję. Archiwum zatytułowane Before the Smiths, the Morrissey Letters obejmuje setki odręcznie napisanych stron, które Morrissey wysyłał nie do swojego kochanka, tylko do swojego kolegi Simona Pitta z Birmingham w latach 1974-79, czyli w tym czasie artysta miał od 14 do 20 lat. Kolekcja zostanie podzielona na 65 części, no i trafi do domu aukcyjnego Dawson's 26 sierpnia. Łączna wartość wszystkich wystawionych materiałów jest szacowana na ponad 22 tysiące funtów, czyli mniej więcej 110 tysięcy złotych. Sporo, trzeba przyznać. No i mamy kilka kąsków, fragmentów. Przykładowo 74 rok, najwcześniejszy zachowany list. Cytat: moim celem jest zostać gwiazdą rock'n'rolla, albo aktorem, albo pisarzem. No, z tym pierwszym zdecydowanie mu się udało, ale żeby nie było tak słodko i uroczo, no to jest jeszcze kolejny fragment o koncertach Sex Pistols w Manchesterze w 76 roku. No i Morrissey na to, jeśli chodzi o Pistolsów, byli żałośni. Wycofuję wszystko, co wcześniej powiedziałem o Pistolsach. Są po prostu źli. Kropka. No i też kropka na ten temat, bo już teraz w naszych głośnikach jest Metallica, Fade to Black i usłyszymy się po godzinie 9.00.

To było Limp Bizkit, Take a Look Around. No i rozglądam się, patrzę na zegar i mamy już 4 minuty po godzinie 9. A co to oznacza? Oznacza to, że zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Przypominam, że przy mikrofonie jest Jakub Gres. Gramy do godziny 10. Same rockowe hity oczywiście i myślę, że ten kawałek od zespołu Incubus kojarzy większość naszych słuchaczy i pewnie też spora część ten numer kocha. Pardon Me na 98.2 FM już teraz.

No i jak tu nie zakochać się w tak pięknym numerze? Nie da się. Somebody to Love, czyli zespół Queen, za nami na 982 FM, 13 minut po godzinie 9. To my wracamy znowu z tematem muzyki i zbierania rzeczy. Drodzy słuchacze, wracając do Queen, pojawi się niedługo remaster, a konkretniej filmowego zapisu słynnego koncertu Queen w Budapeszcie, który odbył się 27 lipca 1986 roku. No i film zostanie wyświetlony w wybranych kinach IMAX 7 października oraz zostanie wydany również w formie DVD czy Blu-ray 30 października. To jest bardzo ważne nagranie, bo Queen zagrał w Budapeszcie w ramach trasy The Magic, która okazała się tak swoją drogą ostatnią trasą koncertową Freddiego Mercury'ego, a koncert ten jest ostatnim w pełni zarejestrowanym koncertem zmarłego w 1991 roku wokalisty Queen. No prawdziwy kąsek dla każdego kolekcjonera i miłośnika zespołu Queen.

Ależ niecny kawałek. Something Wicked, czyli Breaking Benjamin na 98 2FM, a na zegarach mamy już 21 minut po godzinie 9. Zaczynamy kolejną prasówkę na naszej antenie. No to od czego zaczynamy? No, może już teraz zaspoileruję, ale dzisiejsza prasówka, ta druga część będzie w klimatach wakacyjnych. Po części. Na początek pub. Algarve uznane najlepszym miejscem na wakacje rodzin z dziećmi. Planując urlop, warto wziąć pod uwagę Portugalię, a zwłaszcza jej południową część. Algarve znalazło się bowiem na szczycie nowego rankingu najlepszych destynacji rodzinnych podróży, które nie nadszarpną za mocno domowego budżetu. O zwycięstwie malowniczego regionu zdecydowały przede wszystkim niskie koszty codziennych wydatków ponoszonych przez turystów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości infrastruktury i atrakcji dla najmłodszych. Więcej informacji na ten wspaniały temat, trzeba przyznać, znajdziecie na stronie pubu, ale zawsze jest jakieś ale, o którym możemy przeczytać na stronie Rzeczpospolitej. Jadowity pająk przeprowadził się do Europy. Zamieszkał gdzie? Zamieszkał w Portugalii, ale lubi wędrować. Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik Loxosceles laeca. Informują miejscowi biolodzy. W rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga. Więcej informacji na ten temat ponownie znajdziecie tym razem na stronie Rzeczpospolitej. Tyle jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą prasówkę. Pora trochę wyluzować, bo kawałek bez wątpienia klasyczny. Everywhere i Fleetwood Mac już teraz.

Róża Europy i mamy dla was kamienie na 98.2 FM. 20 minut do godziny 10. Ja wracam po części z tematem gdzie żyć właśnie. Nie jak żyć, tylko gdzie żyć. Drodzy słuchacze, Economist Intelligence Unit opublikowało najnowszy wskaźnik Global Livability Index, który wyłania najlepsze miasta do życia na świecie. Kto znajduje się na pierwszym miejscu? Bardzo chciałbym powiedzieć, że Lublin, ale niestety nie, padło na Kopenhagę, która uzyskała tytuł najbardziej komfortowego do życia miasta na świecie pod kątem stabilności, opieki zdrowotnej, kultury, środowiska, edukacji oraz infrastruktury. No, można powiedzieć, zobaczymy w następnym roku. Może wtedy Lublin znajdzie się w czołówce.

Jeden z naprawdę wielu evergreenów od Red Hot Chili Peppers, czyli Call Me Baby. Na antenie Akademickiego Radia Centrum właściwie to już 9 minut do godziny 10. Drodzy słuchacze, a co za tym idzie, będę się z wami powoli żegnał. Zostańcie z nami, jeżeli chcecie posłuchać oczywiście masę świetnej muzyki rockowej. Zachęcam was do tego, żebyście uruchomili swoje radioodbiorniki po godzinie 15 i sprawdzili godzinę szczytu, a ja zostawię was z kolejnym klasykiem. What's Up od Four Non Blondes, a przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama. Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Promocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody,

0: Serce z Kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

0: Serce z Kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Właśnie minęła godzina 15, a to oznacza, że przyszła pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Na Lubelszczyźnie doszło do politycznego starcia między politykami PiS i KO. O tym za chwilę. Powiemy także o chwilach grozy po strzałach w jednym z mieszkań.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Politycy PiS apelowali pod Lublinem do rządu o przyjęcie obniżki VAT i akcyzy. Na miejscu zjawiła się również przedstawicielka KO. Podczas konferencji politycy zwracali uwagę, że obecnie na wielu stacjach paliw olej napędowy kosztuje ponad 8 zł za litr. Poseł Przemysław Czarnek zwrócił się do parlamentarzystów o przyjęcie projektu ustawy przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Zakłada on obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8% oraz zmniejszenie akcyzy do minimalnych poziomów dopuszczonych przez Unię Europejską. W tym samym czasie wydarzeniu organizowanemu przez PiS towarzyszyła kontrmanifestacja grupy osób z europosłanką Martą Wcisło na czele. Ta skrytykowała wystąpienie polityków z opozycji. Jak zaznaczyła, rząd przygotował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, z której wpływy miały sfinansować obniżenie cen paliw. Przerażony lokator i zniszczone okno. Trwa dochodzenie w sprawie strzałów przy ulicy Krańcowej. Jak podaje Lublin 112, do zdarzenia doszło w środę 22 lipca w jednym z mieszkań w Lublinie. Huk i dźwięk tłuczonego szkła miał wybrzmieć około godziny 22.30. Mieszkaniec przeniósł się do innego pomieszczenia i zaalarmował policję. W oknach znajdowały się otwory po kulach. Funkcjonariusze potwierdzili jednak, iż nie użyto do tego broni palnej. Służby wskazują na wystrzał z wiatrówki. Właściciel lokum oszacował straty sięgające 1000 zł. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające oraz szukają osoby, która oddała strzały. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Poszukiwani absolwenci nauk społecznych i humanistycznych. Trwa nabór wniosków na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską. Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa po raz szósty ogłosił konkurs na prace naukowe o społeczeństwie obywatelskim. Ich tematyka może dotyczyć zagadnień takich jak współczesne polskie społeczeństwo obywatelskie i jego przejawy, aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy, filantropia, polityka młodzieżowa czy partycypacja publiczna.
2: Zachęcamy wszystkich autorów takich prac do zgłoszenia ich w naszym konkursie. Nie tylko dlatego, żeby wygrać cenne nagrody, ale dlatego też, że te prace mogą stać się cennym wkładem do rozwoju polityk publicznych, do działań Narodowego Instytutu Wolności, czy myślenia o tym, w jaką stronę powinien rozwijać się sektor obywatelski w naszym kraju.
1: Mówi Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Dla pracy magisterskiej jest to kolejno 8, 5 i 3 tysiące złotych. Zaś dla rozprawy doktorskiej 16, 10 i 6 tysięcy złotych. Nabór prac trwa do 30 września 2026 roku poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Instytutu. Tego jeszcze nie grali w Lublinie, ale zagrają i zaśpiewają już w sobotę, aby oddać hołd bohaterom. 1 sierpnia w ramach obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz akcji Burza na Lubelszczyźnie odbędzie się koncert plenerowy w wykonaniu artystów Opery Lubelskiej. Jeszcze słychać śpiew Lublin Powstańcom to wydarzenie muzyczne w aranżacji Marcina Sanakiewicza, podczas którego usłyszymy pieśni patrioty.
3: My artyści możemy właśnie w taki sposób oddać hołd walczącym o niepodległość, o wolność naszego kraju. Myślę, że warto takie uroczystości upamiętniać, warto je celebrować, warto uczyć młodzież tej pamięci, tego wszystkiego, o czym nie możemy zapomnieć. Myślę, że historia by nam nie wybaczyła.
1: Mówi Kamila Lędzion, dyrektorka Opery Lubelskiej. Koncert rozpocznie się o 19.15 na Placu Litewskim i potrwa około 2 godzin. Widowisko poprowadzi dyrektor Centrum Spotkania Kultur Michał Chorościński. Uczestnikom zostaną rozdane śpiewniki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 22 stopnie, no i na dworze, jak widać, słońce za oknami jest. Ciśnienie atmosferyczne to 1018 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Natomiast jeśli chodzi o jakość powietrza, no to również jest ona dobra.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15, a to oznacza jedno, przyszła pora na godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radiocentrum. Przed mikrofonem jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie razem ze mną i najlepszą muzyką na naszej antenie.

12 minut po godzinie 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i zaczynamy tematem o kotach, słuchajcie. Dlaczego potrafią siedzieć przed oknami i nic nie robić tak naprawdę przez kilka godzin dziennie? No nie chodzi tutaj tylko o monitoring osiedla, ale również najnowsze badania w tej sprawie pokazały, że jest to taka kocia forma zabawy, ale także poprawienie ich samopoczucia i dobrostanu, no bo jest to ich taka codzienna stymulacja połączona z takimi zachowaniami ich łowieckimi, które właśnie w ten sposób realizują poprzez siedzenie przed tymi oknami, nie mając jednak kontaktu z tą dzichą naturą. Oglądają sobie to wszystko, te ruszające się liście, spacerujących ludzi czy latające ptaki. No i to pobudza ich zmysły i zaspokaja ten instynkt tropienia i polowania. Natomiast jeśli chodzi o nasze radio, no to my chyba zapolowaliśmy właśnie na Van Halen, bo już teraz kawałek You Really Got Me w waszych głośnikach.

Żurkowski z kawałkiem Lato na antenie Akademickiego Radio Centrum. No i idealnie się składa, no bo lato w pełni na pewno mamy. No i co ciekawego w naszym mieście właśnie podczas lata można robić podczas wakacji? Otóż znalazłam bardzo ciekawe wydarzenie, które odbędzie się już jutro, słuchajcie. Istnieje w Lublinie coś takiego jak spacery z bramy i są to takie cykliczne wydarzenia. No i właśnie najbliższa edycja będzie miała miejsce już jutro, 29 lipca. No i o co dokładnie w tych spacerach chodzi? Są to takie wspólne wędrówki po mieście, podczas których możecie dowiedzieć się o jakichś mało znanych historiach, które od lat właśnie skrywają się w uliczkach, placach i kamienicach naszego miasta. No i tym razem padło na spacer poświęcony trasie poematu o mieście Lublin. No i właśnie podczas niego będziecie mogli się dowiedzieć jakichś takich najciekawszych informacji o naszym wielkim poecie lubelskim, jakim był oczywiście Józef Czechowicz. Także tak jak wspominałam wcześniej, wydarzenie odbędzie się już jutro. No a cała ta poetycka przygoda rozpocznie się przy wiadukcie Poniatowskiego. Także jeśli macie jutro wolny wieczór, no to wpadajcie tam, by zaczerpnąć nieco historii o naszym mieście, szczególnie jeśli macie jakieś plany, żeby znajomi czy rodzina do was wpadła, no to myślę, że takimi faktami fajnie o mieście będzie przed nimi zabłysnąć.

0: sprawdźmy sobie teraz, jak aktualnie wyglądają drogi lubelskie. No i klasycznie, tutaj okolice Józefa Sowińskiego, Głębokiej i Poniatowskiego zakorkowane, dalej Aleje Racławickie oraz Krakowskie Przedmieście, tam również w korkach postoicie. Dalej, Aleja Kraśnicka, szczególnie przy skrzyżowaniu z Głęboką, z Bohaterów Monte Cassino oraz tutaj przy wyjeździe z Lublina w stronę Konopnicy, ze względu na roboty drogowe tam trwające, właśnie chwilę w korkach możecie postać. Krochmalna i Diamentowa tutaj w tej okolicy również pewne utrudnienia się tworzą, a także tutaj przy Wolskiej, Fabrycznej, dalej Aleja Unii Lubelskiej, oczywiście tam korki na Was czekają również. No i tutaj przy Alei Tysiąclecia, przy Galerii Vivo, to skrzyżowanie również zakorkowane. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie tworzą się korki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

Na zegarach już 15:40, słuchajcie. No i teraz porozmawiamy sobie trochę o Davidzie Bowie, no bo o naszym muzyku ostatnio zrobiło się trochę głośno, chociaż no nie ma go już z nami na świecie. No to słuchajcie, jeśli o jego twórczość chodzi, to we wrześniu zadzieje się całkiem sporo. No bo oprócz tego, że ma na swoim koncie aż 20 albumów, no to będziemy mogli usłyszeć kolejny zatytułowany The Shell Talmy Recordings. No i jak to możliwe, słuchajcie? Ponieważ odnalezione zostały stare i to tak naprawdę, naprawdę stare, bo nagrywane jeszcze przed takim ogólnoświatowym sukcesem Bowiego, kawałki z 1965 roku, a dokładnie będzie to 10 piosenek, które do tej pory świat nie miał jeszcze okazji usłyszeć. No i z tego co wiem, no to pierwszy kawałek, single I Want Your Love, ukaże się dokładnie 18 września. Natomiast jeśli chodzi o nas, no to my zostaniemy sobie na razie przy tym bardziej znanym kawałku Davida Bowiego, chyba nawet najbardziej znanym. Rebel, Rebel, już teraz w waszych głośnikach, dajcie oczywiście głośniej.

Już tylko 13 minut zostało nam do godziny 16, no ale sprawdźmy sobie jeszcze kalendarium muzyczne na dzisiejszy dzień. Mamy wtorek, 28 lipca, no i to jest chyba taki ważny dzień dla wszystkich fanów zespołu Manam, no bo obchodzimy dzisiaj właśnie 8. rocznicę śmierci Kory, wokalistki zespołu, no swoim tym niezapomnianym, mocnym, przepełnionym taką ogromną siłą głosem, której życie rzuciło niejedną kłodę pod nogi, więc myślę, że dzisiaj wspominamy ją jako taką jedną z najlepszych polskich wokalistek i taką ikonę, jeśli chodzi o polską scenę, no i też kobiecą niezależność, myślę. No i ta właśnie autentyczna pamięć o niej wciąż nadal trwa, więc posłuchajmy sobie teraz jednego z ich największych kawałków.

0: Właśnie minęła godzina 16, a to oznacza, że pora na wydarzenie na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego złożył ślubowanie w obecności prezydenta. O tym za chwilę. Powiemy także o modernizacji jednego z lubelskich skrzyżowań.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego doktora habilitowanego Sławomira Patyry. Jest to siódma osoba wybrana na to stanowisko przez Sejm w tym roku. Wyboru doktora habilitowanego Sławomira Patyry na sędziego Trybunału Konstytucyjnego dokonano w czerwcu bieżącego roku. Był to zabieg konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego TK Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą od 1994 roku. Od 2019 roku jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Od 2013 roku pracuje również na Uniwersytecie Radomskim imienia Kazimierza Pułaskiego. Samo wydarzenie było zwieńczeniem wieloletniej pracy naukowej i dydaktycznej doktora habilitowanego Sławomira Patyry oraz wyrazem uznania dla jego wysokich kompetencji oraz zaangażowania w rozwój nauki prawa. Szykuje się napięty tydzień dla drogowców pracujących na Alei Kraśnickiej. Trwa modernizacja skrzyżowania. W związku z pracami drogowymi na skrzyżowaniu Kraśnicka na Łęczowska Głęboka codziennie w godzinach od 7 do 17 nastąpią lokalne zwężenia jezdni. Od 17 do 3 na poszczególnych odcinkach nastąpi zamknięcie ulicy związane ze zmianą nawierzchni. Utrudnienia potrwają do końca tygodnia.
2: Pojazdy komunikacji miejskiej będą skierowane na objazd, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i czasowymi zamknięciami tych ulic. Poszczególne harmonogramy w ciągu tych prac oraz objazdy związane z tymi pracami dostępne są na naszej stronie internetowej zddtm.lublin.eu.
1: Mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. We wtorek będą to odcinki ulicy Nałęczowskiej, odcinek od Alei Kraśnickiej do ulicy Morwowej oraz ulica Głęboka, odcinek od Alei Kraśnickiej do ulicy Wileńskiej, jezdnia w kierunku ulicy Wileńskiej. W środę drogowcy będą kontynuować fragment ulicy Nałęczowskiej, odcinek od Alei Kraśnickiej do ulicy Morwowej. W czwartek oraz piątek będzie to ulica Głęboka, odcinek od Alei Kraśnickiej do ulicy Wileńskiej, jezdnia w kierunku ulicy Wileńskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem muzyki. Janek Traczyk zawita do Lublina. Artysta wystąpi z programem Piosenki, do których wracamy. W repertuarze znajdą się znane kompozycje polskie i światowe. Usłyszymy między innymi utwory autorstwa Zbigniewa Wodeckiego, Seweryna Krajewskiego czy Leonarda Cohena. Nie zabraknie także własnych kompozycji wykonawcy. Więcej o twórcy mówi Joanna Kolstrung z Centrum Kultury w Lublinie.
3: Janek Traczyk, młody aktor musicalowy, muzyk, wokalista o bardzo ciepłej barwie głosu, o bardzo takiej przyjaznej osobowości. Jak obserwuję jego karierę, wiem, że podczas koncertów to nie tylko są piosenki, to są też opowieści, to są też żarty, to jest też bardzo duża interakcja z publicznością. Myślę, że to będzie taki wieczór, który naprawdę będzie, można powiedzieć, że spędzamy go wspólnie w Wirydarzu.
1: Koncert odbędzie się w piątek 31 lipca o godzinie 20.30 w Centrum Kultury w Lublinie. Szczegóły o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej instytucji.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie za oknami słonecznie, a temperatura wynosi 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1019 hektopaskali, biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: No i co się tak młody zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
11: Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 16, no a to oznacza, że właśnie teraz rozpoczynamy drugą z dzisiejszych godzin audycji. Godzinę szczytu, słuchajcie. Więc przed nami jeszcze 2 godzinki audycji. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca, bo jeszcze kilka fajnych tematów, kilka fajnych rzeczy wam opowiem. Na przykład, co ciekawego w Lublinie będzie się działo, oraz o tym, kto jeszcze z muzycznych artystów obchodzi dzisiaj swoje święto. Także zostańcie ze mną serdecznie na antenie. No, a już teraz wróćmy do muzyki.

13 minut po godzinie 16, a my jeszcze raz zerknijmy sobie do naszego kalendarium muzycznego, no bo już dzisiaj je sprawdzaliśmy i mówiłam wam o tym, że właśnie wspominamy 6. rocznicę śmierci Kory, no ale nie tylko Kora obchodzi dzisiaj właśnie rocznicę swojej śmierci, no bo również członek zespołu ZZ Top, Dusty Hill, obchodzi dzisiaj właśnie 5. rocznicę śmierci, zmarł właśnie 28 lipca w wieku 72 lat. No i przez wiele lat właśnie w zespole ZZ Top grał jako basista, no ale nie tylko ze sceny można go kojarzyć, no bo fani Powrotu do przeszłości, właśnie trzeciej części tego filmu, mogą kojarzyć, że właśnie razem z zespołem wystąpili oni w tym filmie i można było ich właśnie epizodycznie zobaczyć w tym filmie, no ale my cofniemy się też właśnie teraz w czasie, tym razem do lat 80., w których to właśnie ZZ Top powstał kawałek od zespołu ZZ Top, Give Me All Your Lovin', już teraz w waszych głośnikach.

16:25 na zegarach, także połowa tej godziny już za nami. No i połowa wakacji również już prawie za nami, no bo końcówka lipca nam została. No i jeśli nie udało wam się jeszcze nic ciekawego w te wakacje zrobić, no to słuchajcie, w naszym mieście będzie się działo naprawdę sporo fajnych rzeczy podczas tych wakacji. Mianowicie odbędą się w sierpniu urodziny naszego miasta i to 709 urodziny naszego miasta, także będą obchodzone całkiem na bogato, mogę powiedzieć, bo potrwają aż od 8 do 17 sierpnia, no i właśnie w tych dniach na mieszkańców będzie czekało naprawdę, naprawdę sporo atrakcji, no bo będzie spektakl plenerowy Sen o mieście jako nowa odsłona, która nawiąże nam nieco do zdobycia przez Lublina tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029. Będzie właśnie ta europejska, Lublin będzie Europejską Stolicą Kultury. Od 14 sierpnia nad miastem również będzie można podziwiać balony, takie balony, które będą latać na ogrzewanym powietrzu. Oraz również odbędzie się przegląd hejnałów miejskich, no i również występy, różne koncerty na was czekają. Będzie Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Krzysztof Cugowski czy zespół KSU. Właśnie w tych dniach 8-17 sierpnia na pewno gdzieś w internecie znajdziecie dokładną rozpiskę wydarzeń. No i my sobie w takich polskich klimatach muzycznych pozostaniemy, no bo już teraz Laocze w waszych głośnikach z kawałkiem Kapitan Polska.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych drogach w Lublinie. No więc oczywiście Aleja Kraśnicka przy wyjeździe w stronę Konopnicy. Tam w korku możecie postać ze względu na panujące roboty drogowe. Jeśli chodzi o Aleję Kraśnicką, no to również Bohaterów Monte Cassino i Głęboka. Przy tych skrzyżowaniach również chwilę możecie postać. Dalej, Aleja Solidarności też... Tutaj pewne korki się tworzą. Józefa Poniatowskiego, Sowińskiego i Aleja Racławicka, ten tutaj kawałek również zakorkowany, oraz Krakowskie Przedmieście i Lipowa. W tej okolicy również w korkach postać możecie. Aleja Tysiąclecia przy skrzyżowaniu z Galerią Vivo. Tam pewne utrudnienia również się tworzą. No i oczywiście Aleja Unii Lubelskiej. Ze względu na panujące tam roboty drogowe również możecie tam chwilę postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie nie są korki, jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście przesyłajcie swoje informacje pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
3: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody.

0: Serce z Kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

Sex Pistols z kawałkiem God Save the Queen, no ale teraz nie o królowej, a o kimś, kto w sumie z królową się spotkał kiedyś, bo o Marilyn Monroe. Słuchajcie, powstaje kolejny film poświęcony właśnie tej no, aktorce, piosenkarce, wielkiej gwiaździe filmowej Hollywood. No i właśnie wiadomo już, kto wcieli się w bohaterkę. Wcieli się Dakota Johansson i słuchajcie, tym razem będzie to krótkometrażowa wersja właśnie filmu poświęconemu Marilyn Monroe. No i do sieci trafiły już właśnie pierwsze zdjęcia z tego filmu. Jeśli chodzi o to, jak będzie, na czym będzie się skupiała fabuła, no to chodzi tutaj bardziej o to, że reżyserka, która właśnie ten film wydaje, zagłębiła się w to życie i karierę Marilyn Monroe. No i oprócz tego, że będzie to połączenie właśnie jej rzeczywistego życia, no to będzie to również fantazja o tym, jak mogłoby się potoczyć życie Marilyn Monroe, gdyby jednak została z nami na świecie na dłużej. No i jeśli chodzi o premierę krótkometrażowego filmu, no to odbędzie się ona podczas festiwalu filmowego w Wenecji już we wrześniu. No a teraz zespół, który o Marilyn Monroe również śpiewał, jednak tym razem inna piosenka dla Was od tego zespołu. Chłopcy i Mysłowic już teraz w Waszych głośnikach.

Już tylko 8 minut zostało nam do godziny 17, no ale słuchajcie, odnośnie euro, no to właśnie Europejski Bank Centralny postanowił nieco pozmieniać. Po 20 latach powiedzieli, że pora odświeżyć nieco szatę graficzną banknotów. No i słuchajcie, teraz każdy Europejczyk, bo zostały już wybrane projekty nowych banknotów euro, no i teraz każdy Europejczyk może wskazać, który najbardziej im się podoba. No i to całe internetowe badanie potrwa do 21 września, no a później zostaną właśnie te propozycje wyróżnione. No i wśród propozycji znalazły się banknoty na przykład z Mario Callas, z na przykład Ludwikiem van Beethovenem oraz z Marią Curie Skłodowską, naszą polską noblistką. Także miejmy nadzieję, że tym razem jednak, jak to często bywa, Francuzi nie przywłaszczą sobie naszej polskiej noblistki. No i zobaczymy, może akurat uda się i zobaczymy na euro właśnie Marię Curie Skłodowską. No i tak w temacie euro i Europy, już teraz zespół Europe z kawałkiem Rock the Night w waszych głośnikach.

0: Właśnie minęła godzina 17, a to oznacza, że przyszła pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: W Centrum Interwencji Kryzysowej skorzystamy z usług kolejnego specjalisty. O tym za chwilę. Powiemy także o przyjęciu blisko 29 tysięcy paczek papierosów.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Do kadry Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie dołącza nowy specjalista. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad seksuologa. Z konsultacji będzie mogła skorzystać młodzież, młodzi dorośli, rodzice oraz opiekunowie, którzy starają się lepiej zrozumieć rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. W trakcie spotkań można poruszyć m.in. temat zmian zachodzących w okresie dojrzewania, relacji czy również wzmacniania poczucia własnej wartości.
2: Dyżury specjalisty będą odbywać się w wybrane dni w godzinach 9-11 w Centrum Interwencji Kryzysowej przy ulicy Probostwo 6A. Obowiązują zapisy telefoniczne, szczegółowy harmonogram spotkań na sierpień dostępny jest na stronie www.lublin.eu.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nowa funkcja Centrum Interwencji Kryzysowej jest częścią drugiej edycji projektu Nie jesteś sam, pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się w tę środę 29 lipca. Współpraca może doprowadzić do nielegalnych wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono blisko 29 tysięcy paczek papierosów podczas wspólnej akcji służb. Funkcjonariusze Lubelskiej Służby Celno-Skarbowej i Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas działań kontrolnych natrafili na kontrabandę. Na jednym z terminali przeładunkowych w gminie Terespol odkryto wagon towarowy z dodatkową zawartością.
3: Rewizja jednego z wagonów towarowych, w którym przewożony był pelet z łuski słonecznika, zakończyła się ujawnieniem ponad 20 tysięcy paczek papierosów. Towar jechał z Białorusi do Polski, natomiast kontrabanda ukryta była pomiędzy workami typu Big Bag. W kolejnej kontroli przeprowadzonej na jednym z terminali przeładunkowych w Kobylanach, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w jednym z kontenerów z Chin, oprócz zadeklarowanego towaru w postaci obrusów, znaleźli towary nieujęte w deklaracji i były to papierosy.
1: Dodatkowo, mimo iż kontener pochodził z Chin, znaleziono w nim niecałe 9 tysięcy papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. W obu sprawach wszczęto postępowanie skarbowe. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polski rynek pracy się zmienia, rośnie rola AI i nowych standardów jawności zatrudnienia. Według danych pracuj.pl pozycję lidera pod względem liczby wakatów niezmiennie utrzymuje sektor sprzedaży. Odpowiada za 18% publikowanych ofert. Drugie miejsce zajmuje praca fizyczna z wynikiem 16%. Ważnym zjawiskiem tego półrocza jest natomiast powrót branży IT na trzecie miejsce w rankingu przy 12%.
4: Wynik jasno wskazuje, że firmy wznowiły inwestycje technologiczne. Branża technologiczna przechodzi jednak wyraźną transformację. Zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wzrosło aż o 111%. Pracodawcy szukają głównie osób gotowych na błyskawiczne wdrożenie nowych rozwiązań. Dlatego 48% ofert w IT kierowano do specjalistów na poziomie mid, a 34% do seniorów.
1: Mówi Anna Goreń, ekspertka do spraw PR w pracuj.pl. W IT zmienia się także rola benefitów pozapłacowych. Coraz rzadziej w ofertach pojawiają się rozwiązania takie jak biurowe strefy relaksu. Tracą na znaczeniu na rzecz dodatków łatwiejszych do wymiernej oceny, na przykład prywatnej opieki medycznej i kart sportowych. Na rynek mocno wpływają też nowe dyrektywy unijne. Według pracuj.pl aż w 32% publikowanych ogłoszeń znalazły się widełki płacowe, a 65% z nich sformułowano z użyciem neutralnego językowo-słownictwa.
0: A w prognozie pogody nic za bardzo się nie zmieniło. Odczuwalna temperatura to 20 stopni, ciśnienie atmosferyczne nadal wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny, no i jakość powietrza również jest dobra.
5: Reklama.
6: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
7: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
6: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
7: No i tanio.
6: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17, no a to oznacza, że przed nami ostatnia z dzisiejszych godzin audycji Godziny Szczytu. Przed mikrofonem Natalia Pyzik, zostańcie ze mną do końca tej audycji.

11 minut po godzinie 17. Przed chwilą rozpoczęliśmy ostatnią z dzisiejszych godzin audycji, godzinę szczytu. No a Judas Priest również coś rozpoczęli, mianowicie trasę koncertową Faith Keepers po Europie. No i właśnie dzisiaj zobaczymy ich u nas w Polsce. Znaczy, kto zobaczy, ten zobaczy, bo jak wiadomo, ja siedzę tutaj z wami, więc ja na pewno nie zobaczę, ale może ktoś właśnie z was się wybiera, albo właśnie już jest w drodze na koncert, no bo w sumie o 21 wszystko się zacznie. Właśnie dzisiaj pierwszy raz będą grać w Warszawie, jeśli chodzi o Polskę, no bo do tej pory byli w Katowicach, w Łodzi, w Gdańsku, no i nawet na Poland Rocku w 2018 roku, jak się zrymowało tutaj. No i swoją drogą Poland Rock rozpoczyna się również za dwa dni, chociaż widziałam gdzieś na internecie, że bramy festiwalu zostały już otwarte i widziałam zdjęcia właśnie. No ale wracając do Judas Priest i do tych, którzy jednak na koncert się nie wybierają i dla tych, którzy się wybierają i chcą poczuć taką już właśnie atmosferę, już teraz dla was kawałek Breaking the Law od Judas Priest właśnie teraz w waszych głośnikach.

20 minut po godzinie 17. Słuchajcie, właśnie znalazłam informację dla tych, którzy lubią podróżować, szczególnie jeśli chodzi o samoloty, no bo właśnie u nas w Lublinie na lotnisku nowe połączenie całoroczne właśnie będzie nowe. Polecimy tym razem do ciepłego kraju, ponieważ uruchamia się całoroczne połączenie do kurortu Marsa Alam w Egipcie. Jest ono położone w południowo-wschodniej części Egiptu nad Morzem Czerwonym, no i słynie z tego, że są tam jedne z najpiękniejszych raf koralowych na świecie. No i jednak mimo wszystko w wakacje sobie tam nie polecicie, chociaż pewnie jest tam bardzo upalnie teraz, no bo pierwszy lot zaplanowano dopiero na 23 grudnia 2026 roku. Czyli tak, jeśli będziecie brać wolne na święta, no to można spędzić święta w Egipcie w tym roku. No ale nie musicie się martwić, jeśli chodzi o pogodę, bo właśnie zerknęłam, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie w Polsce. No i już od czwartku do aż następnego wtorku tak naprawdę po 30 stopni będzie w Polsce. Także myślę, że taki polski Egipt tutaj też będzie u nas i ciepełko, i mam nadzieję, że będziecie z niego korzystać. No i w tej Polsce również teraz zostaniemy, no bo już teraz Lady Punk w waszych głośnikach.

0: Na zegarach mamy już godzinę 17.30, a więc po raz ostatni sprawdźmy sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Pewne utrudnienia wciąż czekają na Was tutaj w okolicy Sowińskiego Głębokiej i Filaretów. W tej okolicy możecie chwilę postać. No i oczywiście, jeśli chodzi o wyjazd z Lublina w stronę Konopnicy, no to tutaj Aleja Kraśnicka jest zakorkowana przez trwające tam wciąż utrudnienia drogowe. Natomiast reszta Lublina wydaje się całkiem dobrze przejezdna. No chyba, że Wy, jeśli macie jakieś informacje o tym, gdzie aktualnie są jakieś utrudnienia, wypadki, korki, no to oczywiście możecie dawać znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Zostało nam już tylko 17 minut do godziny 18, a więc przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszej muzycznej dawki wydarzeń, która odbędzie się w najbliższym czasie. Zaczynamy od może nie koncertu, a bardziej imprezki. 1 sierpnia w klubie Graffiti odbędzie się Dark Entry i właśnie tam usłyszymy taką dawkę muzyki z klimatu Dark Independent, więc będzie nieco gotyckiego roku, industrialu, Dark Wave'u i Cold Wave'u. Także jeśli to są wasze klimaty, no to właśnie 1 sierpnia, sobota, klub Graffiti w Lublinie. Dalej zostajemy w Lublinie. 23 sierpnia, po ponad roku, bo grali na Rock the Square, wracają do Polski i zagrają w lubelskiej Fabryce Kultury Zgrzyt. Mowa tutaj oczywiście o zespole Soen, który przywiezie ze sobą ze Skandynawii dawkę ciężkiego prog metalu. No i ostatnie wydarzenie, tym razem w klubie Palladium w Warszawie. Fear Factory wystąpią 31 sierpnia podczas swojej trasy koncertowej i wystąpią w Polsce. No i jako tacy pionierzy industrial metalu zrewolucjonizowali nieco gatunek, łącząc go z ekstremalny metal z elektroniką. Dodatkowo, jeśli chodzi o ten koncert, no to line-up został właśnie zróżnicowany, będzie taki kontrast i różnorodność, ponieważ razem z nimi zagrają Crystal Lake, którzy właśnie grają taki metalcore, oraz zespół Hate, polski metal, który właśnie wielbi death metal. No a jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to oczywiście po więcej informacji oraz po bilety na wszystkie te wydarzenia odsyłam was na strony organizatorów wydarzeń.
1: Akademickie Radio Centrum. Radio.

Już tylko 6 minut zostało nam do godziny 18, no a to oznacza jedno. Nasze godziny szczytu upływają ku końcowi. No, przy mikrofonie była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście razem ze mną czas. No i zostawiam Was już teraz na ten moment z kawałkiem Ten Wasz Świat od zespołu Oddział Zamknięty. Do usłyszenia wkrótce.

0: Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podpisali kolejne umowy inwestycyjne. O tym za chwilę. Powiemy także o podsumowaniu działalności służb celno-skarbowych. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Szykują się kolejne inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla lubelskich gmin. Na tapet wzięto rozbudowę małej infrastruktury. Dziś przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie podpisali kolejne umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycja obejmie trzy gminy – Książpol, Abramów i Milanów. Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 12,5 miliona złotych.
1: Pamiętajmy, gospodarka wodno-ściekowa to nowe oczyszczalnie, to ujęcia wody, to sieci kanalizacyjne i te trzy umowy, które dzisiaj są jak gdyby dopełnieniem tego programu dla lubelskiego, łącznie to już 49. Zmienia się krajobraz i zaczynamy robić się naprawdę prowincją, ale z prawdziwego zdarzenia. Prowincją cywilizowaną, bo ci wszyscy wójtowie, którzy dzisiaj robią gospodarkę wodno-kanalizacyjną, robią po prostu dobrze dla swoich mieszkańców i dla środowiska.
0: Mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. W ramach tych inwestycji powstanie łącznie ponad 27 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 297 przyłączy do sieci. Największą zmianę odczuje gmina Abramów, która otrzymała maksymalną kwotę pomocy w wysokości 5 milionów. Drugi kwartał roku z pozytywnym wynikiem dla przejść granicznych. Coraz mniej gotówki przedostaje się bez kontroli. Służby celno-skarbowe podsumowały mijający okres bieżącego roku w województwie lubelskim. Przez punkty kontrolne próbowano przedostać gotówkę o równowartości prawie 2,5 miliona złotych.
2: Dla porównania, w pierwszym kwartale tego roku zakwestionowano legalność przewozu przez granicę środków o równowartości prawie 4,5 miliona złotych. Tradycyjnie gotówka najczęściej ukrywana była w podręcznych bagażach lub schowkach pojazdów. Część podróżnych tłumaczyła się nieznajomością przepisów dewizowych, co jednak nie zwalnia ich z odpowiedzialności. W związku z popełnionymi wykroczeniami skarbowymi w drugim kwartale tego roku podróżni ukarani zostali mandatami w łącznej kwocie ponad 216 tysięcy złotych.
0: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Przez wschodnią granicę próbowano przedostać pieniądze w różnych walutach, w tym blisko 340 tysięcy euro i niecałe 170 tysięcy dolarów. Służby przypominają, iż wymóg zgłoszenia przewożonych środków obowiązuje od kwoty co najmniej 10 tysięcy euro lub jej równowartości w innej walucie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie w zimę. Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce Bon Ciepłowniczy.
3: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zębożyckiej oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez mObywatela. Na ekran kina Centrum Kultury powróci filmowa klasyka. Uczestnicy plenerowej projekcji zobaczą tytuł Głowa do wycierania. To debiutancka produkcja Davida Lyncha. Jej premiera odbyła się w 1978 roku. Dzięki onirycznemu językowi narracji, elementom mrocznego spirytualizmu oraz efektom specjalnym, dzieło w surrealistyczny sposób portretuje lęk przed dorosłością i ojcostwem. Seans rozpocznie się w czwartek, 30 lipca o godzinie 20:30 w Wiredarzu Centrum Kultury w Lublinie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Już jutro polskie drużyny rozegrają rewanżowe spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. O 19:00 Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Fenerbahçe Stambuł. W pierwszym spotkaniu wicemistrzowie Polski przegrali z turecką ekipą 0-1.
5: Co się zmienia, to że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica pomiędzy tą jakością piłkarską, którą mają, ale myślę, że też ta pierwsza kolejka nam pomogła, że zrobiliśmy otoczkę, że wygraliśmy w domu na Śląskiem i jest taka jeszcze trochę, czuję taką większą tą wiarę w tym zespole, że jest ta moc a to, co powiedział Erik, musimy być więcej odważni, mamy plan, kiedy otworzyć ten mecz.
4: Mówił przed meczem trener Zabrzan Michał Gaszparik. Półtorej godziny później Lech Poznań przy ulicy Bułgarskiej zagra z duńskim Aarhus. W premierowej rywalizacji tych ekip Kolejorz wygrał na wyjeździe 4-1. Przejdźmy do siatkówki. Reprezentacja Polski siatkarzy w tym tygodniu rozpocznie walkę w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W składzie biało-czerwonych w walce o złoto znalazło się miejsce dla trzech zawodników Bogdanki Luk-Lublin. W szeregach kadry Nikoli Grbicia zobaczymy Wilfredo Leona, Marcina Komendę oraz Kevina Sasaka. Przeciwnikami biało-czerwonych w ćwierćfinale będą Ukraińcy. Mecz zaplanowany jest na czwartek 30 lipca o godzinie 13:15. I na koniec powrócimy do tematów piłkarskich. Poznaliśmy bowiem nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Francji. Stery trójkolorowych pod Didier Deschamps przejmie Zinedine Zidane. Umowa z legendarnym piłkarzem i byłym utytułowanym szkoleniowcem Realu Madryt będzie obowiązywała do 2030 roku. Słynne Here We Go padło też w kontekście nazwiska nowego szkoleniowca reprezentacji Włoch. Według Fabrizio Romano kolejnym selekcjonerem Squadra Azzurra zostanie Roberto Mancini. Włoski trener w przeszłości prowadził już kadrę Italii. W 2021 roku wygrał z nimi Mistrzostwa Europy.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest o stopień niższa. Występuje umiarkowany wiatr. Barometry wskazują 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: emocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

0: Fake.
1: No i dobry wieczór, przy mikrofonie Gabriela Wolińska i witamy wszystkich w ten wtorkowy właśnie wieczór letni, kiedy to rozpoczynamy audycję Serce z Kamienia, w której z kolei sobie tutaj trochę odkrywamy te ciężkie rejony muzyczne, tutaj nie tylko korowe, tak jak w zeszłym roku, ale również w tym pozwoliłam sobie pododawać kilka z okolicznych gatunków utworów. Tym razem no to jednak pozostaliśmy w takim no jednak duchu korowym, ale jednak trochę post, czyli właśnie tutaj w towarzystwie Architects rozpoczęliśmy godzinę i kawałka Deepfake z ich płyty Classic Symptoms of a Broken Spirit. No i tutaj nasi koledzy wystąpią również w listopadzie jako goście na koncercie Kornu, więc będzie można też ich zobaczyć w Krakowie, nie tylko usłyszeć. I z kolei oni sobie teraz robią zasłużone wakacje, no bo wakacje niby stoją festiwalami, ale niedawno ogłosili, że właśnie oni swój sezon festiwalowy zakończyli już w zeszły weekend i myślę, że też zeszły nawet, zeszły weekend. Nie pomylił mi się kalendarz, a wiecie jak to w wakacje dni czasami lecą bez opamiętania. No i właśnie tutaj też bez opamiętania lecimy dalej. Dzisiaj troszeczkę nowości też będzie, ale do starszych utworów też sobie wrócimy. Na razie nowości, a będzie to konkretnie nowość z maja od Make It Simple, czyli ostatni singiel Dead to Me. No oni jeszcze krążka nie mają, natomiast te ostatnie single bardzo spójne są ze sobą, nie tylko muzycznie, ale i graficznie, jeśli chodzi o okładki singli, więc niedługo, myślę, można się czegoś spodziewać. Tutaj ten plan się trochę rysuje. A sam single Dead to Me, jak to napisali, jest o takim uczuciu, kiedy no, pozostawiło się kogoś w przeszłości tak za sobą i kiedy się już go spotyka, to nie jest już taka sama osoba jak kiedyś, taka trochę utracona relacja, więc posłuchajmy, co tam mają nam do powiedzenia.

0: was hard to sort of switch off because I was still angry and stuff, but I just, every now and again there might be something about Danny, obviously, because being a musician and an artist, I write about what's fueling me and how I'm feeling at the time, but a lot of how I'm feeling is excitement, and I am happy, and I am extremely grateful to still be going. So I just had to concentrate more of that for writing the new record than, you know, use my energy and harness that in a negative way, which it completely would have been had Dennis not called me out and said, stop being a pussy, which is cool.
1: Przez chwilę rozgadał się tu ktoś inny poza mną, a konkretnie był to Ben Bruce z Asking Alexandria, ale o tym właśnie za moment powiem, bowiem ten utwór pojawił się tu co prawda z innego powodu do następnego utworu, który ostatnio się zadział, no ale właśnie wytłumaczę, o co chodzi z tym gadaniem, bowiem jest to utwór z płyty The Black, która jest jedyną płytą z tego zespołu bez wokalisty, tak jakby głównego, no Denego, który właśnie wtedy stwierdził, że on chce jednak pójść w inną stronę i założył własny zespół We Are Harlot. No i wtedy Ben Bruce się bardzo, ukuło go to bardzo. No i właśnie tutaj w tym utworze wyrazili to wszystko. Poza tym, co powiedział właśnie o samej sytuacji, no poza tym całym utworem i warstwą tekstową tutaj zadziałali. Natomiast wystąpiła nie tylko pod względem wokalu, ale i też właśnie w tej wypowiedzi osoba, o której chcę powiedzieć za chwilę, bowiem chodzi mi o Denisa Stoffa, który zastąpił Danego właśnie na tej płycie Asking Alexandria. No i tutaj potem były też perturbacje, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, no bo to jest Ukrainiec i tutaj odczuł to mocno emocjonalnie i nieco, no nie mógł się skupić na tworzeniu artystycznym, więc odszedł z Asking Alexandria, ale właśnie niedługo później zaczął swoje nowe projekty. No i miał swój projekt Drag Me Out z muzykiem innym, z którym się potem pokłócił, ale no chodzi o to, że ja bardzo lubię go pod względem wokalnym, bez względu na to, czy to jest wokal czysty, czy screamowy, natomiast przede wszystkim też i dobrą muzykę tworzył do teraz, bowiem ostatnio zdziwiłam się, bowiem właśnie przedstawił bardzo szybko dwa single po kolei, wręcz trzy, no jeden trochę wcześniej, ale one brzmiały dosyć dziwnie i w końcu zaczęłam grzebać i się okazało, że najprawdopodobniej niestety do miksów, za które odpowiadał do tej pory w Drag Me Out, w tym projekcie, ten drugi muzyk, no to niestety użył sztucznej inteligencji i nie brzmi to najlepiej moim zdaniem. Jestem delikatnie zawiedziona, aczkolwiek wy oczywiście będziecie mieli okazję to sprawdzić sami, bo za chwilę właśnie najnowszy singiel pod tytułem Blood Gods. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni, bowiem też przeczytałam, że zapisał się do takiej platformy, która umożliwia łatwiejszy kontakt między muzykami, jeśli chodzi o nowe projekty, ale to zobaczymy w przyszłości. Na razie zajął się produkcją muzyki pod tym negatywnym względem tego pojęcia, ale posłuchajmy, jak to brzmi w wersji z jego głosem, ale jednak miks poprzez sztuczną inteligencję, tak zaznaczam. Blood Gods już teraz na antenie.

No i tym samym wchodzimy w nasz kącik wieku 20 razem z zespołem Slayer, no klasyka jeśli chodzi o thrash metal i tutaj akurat utwór A Down Day Sleep z lat 80. I co jest wyjątkowe w tym utworze to to, że jest na tyle spokojny momentami, no trochę jak nie na nich, że właśnie dosyć mocno słychać gitarę basową, co nie jest częste w tym gatunku, czy w ogóle w gatunkach, w których no po prostu jest łupanie. Natomiast przecież kontynuujemy nasz kącik wieku 20 klasycznej muzyki ciężkiej, przechodząc powoli do lat 90., czy raczej początku lat 90. I tutaj akurat płyty Venom. I to z 91 roku, z którego pochodzi Acid. No tym razem troszeczkę mocniej nam tu zagrają, troszeczkę szybciej już przez praktycznie cały otwór, choć ten począteczek jest dosyć specyficzny, ale już oddam po prostu pole Venom w sercu z kamienia.

ominęliśmy kącik wieku 20, to pora na środek ciężkości, a ten rozpoczyna nam zespół The Last 10 Seconds of Life, czyli grupa, która łączy trochę deathcore'u, trochę nu metalu, trochę też groove'a słyszeliśmy, w każdym razie bardzo chętnie przeplata różne gatunki, jak zresztą słyszeliśmy w samym utworze, tutaj niemal disneyowski wokal się mieszał z takim ciężarem deathcore'u właśnie. I tutaj ciekawostka taka, że ktoś może kojarzyć nazwę również z piosenki Smiths, której zaczerpnęli właśnie linijkę Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Właśnie tak się nazywa oryginalny utwór, z którego zaczerpnęli właśnie The Last 10 Seconds of Life. Tak samo zresztą nazywa się album, z którego pochodzi Glory Be to Miseries, które właśnie słyszeliśmy, więc takie połączenie The Smiths i właśnie deathcore'u to właśnie tutaj odnajdziecie. Natomiast teraz przeniesiemy się w tym naszym środku ciężkości do Japonii. Z kolei teraz właśnie po zwolnieniu wam ponownie przyspieszymy, bowiem tutaj mam dla was Undead Corporation w ich wersji niezależnej, czyli tym wydaniu Dojin Works. No bo w tym zwykłym Undead Corporation jednak przygotowują rockowe, ale takie bardziej poniekąd radiowe utwory, no a tutaj no to już się poświęcali i chyba nadal się poświęcają właśnie korowym brzmieniom. I tym razem posłuchamy sobie Evil But Innocent i to właśnie teraz w naszych głośnikach.

No i tutaj się na nas wydarł Chris Motionless, właśnie oczywiście lider Motionless in White, których to posłuchaliśmy sobie Decades, czyli właśnie utworu tytułowego z płyty Decades, która ukazała się 17 lipca i muszę wam powiedzieć, że no to jest bardzo dobra pozycja, muszę wam ją polecić zdecydowanie. I tutaj znajdziemy zarówno takie ciężkie kawałki jak przed chwilą w okolicach deathcore'owych, czy głównie deathcore'owe. No, też to słyszeliśmy oczywiście na singlach, które prezentowali przez ostatnie miesiące, czy właśnie Afraid of the Dark, bardzo deathcore'owe, ale z takim z kolei radiowym zacięciem, w sam raz na singiel, można by powiedzieć. No, czy ta współpraca z Coreyem Taylorem, czy to Rest in Peace, które właśnie prezentowałam w pierwszej odsłonie Serca z Kamienia. No i tutaj właśnie, i spokojne, i bardzo ciężkie kawałki, więc dla każdego coś miłego się znajdzie, zdecydowanie. Jeszcze raz polecam. Tak jak polecam następny singiel, tutaj już bardziej klimaty elektroniczne, ale nadal ciężkie, tutaj nam się dziewczyny będą, że tak powiem, drzeć ze sobą koty będą, no oczywiście nie, bo one współpracują ze sobą już od kilku lat. Conquer Divide, które to no już parę razy prezentowałam w swoich audycjach, również w Urokach Świata, na, że tak powiem, w trakcie sezonu. To tutaj ostatnio idą bardzo na współpracę i wypuszczają single bardzo sporadycznie, bo co kilka miesięcy tak naprawdę, no ten jest z początku stycznia. No i tutaj współpracę poczynili ze Stitched at Heart, tutaj gotycka tak naprawdę grupa, ale też Judge and Jury właściwie produkowali ten utwór, także bardzo pokaźne grono, bardzo szanowane grono i również ciekawy tutaj singiel na przedostatnią pozycję naszej dzisiejszej audycji, czyli Glitch Beach od Conquer Divide.

Lubię również oczywiście te cięższe klimaty, jeśli chodzi o elektronikę, i tutaj również będę wam prezentować, jeśli tylko będą nawiązywały delikatnie do muzyki metalowej. Natomiast właśnie przypominam, to było Glitch Beach od Conquer Divide z Stitch Up Heart. Natomiast przed nami już ostatni numer, z racji, że 6 minut nam pozostało do godziny 20. I tutaj się zwrócimy w stronę Anchor. No tutaj kobiety, jeśli chodzi o wokal, nam królują na koniec tej audycji. No i Anchor ostatnio, co prawda, też a propos współpracy, tutaj też parę poczynił, i tutaj mniej lub bardziej udane akurat, ale no mam nadzieję, że tak jak pierwsze single, te, które nie mają płyty, się okazały naprawdę dobrej jakości, to myślę, że i w całości płyta, która powoli nadchodzi, to też będzie dobrą pozycją do polecenia. Na razie jeszcze nie mamy do tej premiery, na razie mamy single, które również są w takiej formie bardzo spójnej, bo mamy taki jakby tytuł pierwszy i tytuł drugi. Jeśli chodzi o te single, mamy Madara Endless Dream, Nagato Purple Eyes czy Danzo Lying Ghost, tutaj w współpracy z S.I.M. No ale tutaj myślałam, żeby sobie tym razem już od nowości odejść i właśnie odejść do nieco starszego utworu, kiedy to jeszcze dopiero rozwijała się wokalistka tegoż zespołu, bo tutaj ona dołączyła w trakcie. Zaczynali jako zespół power metalowy, a skończyli na metalcore z elementami właśnie elektroniki, tutaj również w utworze Nana, który będzie na koniec prezentowany, a ja wam dziękuję za ostatnią godzinę i oczywiście zapraszam na Serce z Kamienia za tydzień, we wtorek o 19:00, jak zwykle. Będzie was gościć Gabriela Wolińska i również dzisiaj z wami była, więc życzę miłego wieczoru i mam nadzieję, że jutro obudzicie się z lepszymi humorami, w lepszym nastawieniu i wzbogaceni o nowe kawałki na playliście. A tymczasem żegnam was z Anchor.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

trudno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na